zajmę za nożą. Zajmę za nożą subelu, maksad na lumis. A je płosy, by czes mi bym wyszło, mam albo nic.